Pierwszy raper nie było jeszcze stringów. Kazek z Reksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod piąt, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Śląsk.
1: Najważniejsze i najciekawsze informacje ze Śląska już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Rusza rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ile miejsc czeka na studentów? To pytanie do naszego reportera, posłuchajcie.
2: W tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował 5000

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: A kierowcy i piesi muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego i na terenie stacji. No właśnie, jeszcze wiadomość dla pasażerów. Peron numer 1 będzie niedostępny. Pozostałe perony będą funkcjonować normalnie. Bilet za złotówkę to prezent Kolei Śląskich z okazji Dnia Dziecka i przez cały dzień dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą podróżować pociągami Kolei Śląskich za tę symboliczną opłatę. Okazuje się, że wśród młodych to ciągle jeszcze popularny środek transportu. Starsi zresztą też korzystają.
3: Po raz kolejny zachęcamy rodziny do korzystania z transportu publicznego, z wybierania kolei, z budowania tych dobrych doświadczeń kolejowych już od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież korzystające z ustawowej ulgi 37% podróżują pociągami coraz częściej. Od stycznia do kwietnia tego roku z przejazdów ulgowych dla dzieci i uczniów skorzystało blisko 530 tysięcy młodych pasażerów, podczas gdy w analogicznym czasie w ubiegłym roku było to ponad 519 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 10 tysięcy podróżnych rok do roku.
2: Zachęcał do podróżowania Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: I na koniec jeszcze kulturalna podpowiedź. 12 czerwca startuje na ulicy Małachowskiego w Sosnowcu teatralny festiwal lokalnych opowieści. Impreza ma przybliżać tożsamość mieszkańców regionu poprzez teatr dokumentalny, pokazywać tematy lokalne, które dotyczą pamięci, migracji, pracy i zmian społecznych. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.
4: O tym się mówi na Śląsku.
5: Tutaj wciąż RMF Max Śląsk, a z wami Justyna Borycka i jak zwykle o tej porze zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że. Słuchajcie, niezależnie od tego, jaka pogoda jest za oknem, jest jedna rzecz, do której zawsze trudno się zmusić. No mowa oczywiście o sporcie. I ja wiem, że są tacy, którzy wykorzystują swoje pokłady energii, na przykład, nie wiem, biegając o 6 rano. Szanuję i nawet zazdroszczę, ale przez kilka dobrych lat życia nauczyłam się, że takie rzeczy raczej rzadko się udają. Dlatego dla tych, którzy utożsamiają się z tym sportowym lenistwem, mam dzisiejszy odcinek A Słyszałeś, Że w RMF Max, w którym poszukamy najciekawszych i nietypowych aktywności, które można uprawiać w naszej okolicy. Zapomnijcie o siłowni, piłce ręcznej, a nawet szachach. Przed nami paintball, wrotkarnia i przygoda w przestworzach. Lepiej zapnijcie pasy. A Słyszałeś, Że już teraz w RMF Max. Justyna Borycka, cześć! Na pierwszy ogień bierzemy Park Śląski w Katowicach. Tutaj macie do wyboru aż dwie wyjątkowe atrakcje. Pierwsza z nich to Śląski Park Linowy. Czeka tutaj 710 metrów tras, w ramach których macie do pokonania 46 przeszkód, 39 platform i 8 kolejek trolskich. Więcej szczegółów nie zdradzam, sprawdźcie sami, ale myślę, że to już brzmi jak dobra zabawa na cały dzień.
4: To jest RMF Max Śląsk.
5: Wspomniałam, że na terenie Parku Śląskiego znajdziecie jeszcze jedną atrakcję, a w sumie, tak mówiąc dokładniej, nawet cały poligon atrakcji. Mowa o Paintball Park, który również został zlokalizowany na terenie parku. Posiada pełne zaplecze sprzętowe dla organizacji imprez paintballowych, także nie musicie się absolutnie martwić o żadne sprzęty. Może tutaj jednocześnie walczyć aż 120 uczestników. W ramach sprzętu można wypożyczyć m.in. zestawy Tipman, Piranha oraz maski termalne JT i V-Force. Wtajemniczeni pewnie potrafią rozróżnić, o co chodzi, a nie wtajemniczeni i tak skupią się po prostu na strzelaniu.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Jeśli macie ochotę aktywnie, wyjątkowo spędzić czas, a przy okazji przenieść się do przeszłości, to jest taka opcja, wystarczy zajrzeć do Wrotki Katowice. To jedyne takie miejsce w regionie, które łączy dyskotekę z lat 80. z najnowszą technologią. Znajdziecie tutaj nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, no i oczywiście świetną atmosferę. Podobno lokal został wyremontowany specjalnie w celu właśnie stworzenia tutaj wrotkowiska, dlatego bezpieczeństwo jest na naprawdę wysokim poziomie. W tym przypadku również nie ma potrzeby przychodzić tutaj z całym sprzętem. Wszystko możecie

0: się wypożyczyć na miejscu. Od wrotek, przez ochraniacze, aż po kaski. Na miejscu przebywa też oczywiście obsługa, która w razie potrzeby wprowadzi Was w podstawowe zasady jazdy na wrotkach i będzie czuwała nad tym, żeby czas spędzało Wam się na wrotkarni miło i przede wszystkim bezpiecznie. A kiedy już wyjeździcie wszystkie siły, no to można odpocząć w kawiarni, która również jest w budynku. I tutaj uwaga, nawet nie musicie zdejmować wrotek, ponieważ cały teren kawiarni jest pokryty specjalną antypoślizgową nawierzchnią.
1: To jest RMF Max Śląsk.
0: Wrotka Katowice to również miejsce, w którym można po prostu poimprezować. Są na przykład uczniowskie środy, studenckie czwartki, romantyczne piątki i na przykład wrotkowe poranki w każdy weekend. Dodatkowo przed sobotnią imprezą można się wybrać tutaj na before party, a w niedzielę pociągnąć jeszcze imprezę na wrotkach z DJ-em.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Powiedziałabym, że ta wrotkownia w Katowicach to naprawdę odlotowa atrakcja, ale chyba jeszcze bardziej odlotowe jest Sky Adventure. I to dosłownie, bo chodzi o lot balonem w Katowicach. Chyba każdy z nas kiedyś marzył o oglądaniu świata z góry, nie tylko zza okna jakichś tanich linii lotniczych. No i właśnie lot balonem to jest dobra okazja, żeby to marzenie spełnić. Podobno bardzo bezpieczna przygoda, z której w zasadzie mogą skorzystać wszyscy w wieku od 8 do 108 lat. Zdecydowanie warto rozważyć taki lot balonem jako prezent ślubny, urodzinowy albo jako imprezę integracyjno-szkoleniową w pracy. O, albo wiecie co? Zaręczyny. No wyobraźcie sobie, że chłopak klęka w balonie, w powietrzu, nad Katowicami przy dziewczynie, oświadcza się. No i jak ona może powiedzieć nie? W takich warunkach?
1: To jest RMF Max Śląsk.
0: Na koniec zdecydowanie spokojniejsza atrakcja, chociaż jestem przekonana, że i w tym sporcie czasami emocje sięgają zenitu. W Siemianowicach Śląskich, niedaleko Parku Pszczelnik, znajduje się pole golfowe Śląskiego Klubu Golfowego. Całe pole zajmuje powierzchnię łącznie powyżej 40 hektarów i posiada 18 dołków. Pole golfowe sąsiaduje z lasem Bażanciarnia, obok którego znajduje się też staw rzęsa. Podobno ulubione miejsce miejscowych wędkarzy. Macie wybór, emocje jak na rybach albo jak na golfie. W każdym razie to wciąż sport i warto o tym pamiętać.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Jedno jest pewne, na Śląsku nie można się nudzić i jest jeszcze mnóstwo atrakcji, których na pewno nie mieliście okazji spróbować. Pora to zmienić. Dajcie znać o innych ciekawych miejscach i aktywnych rozrywkach w naszej okolicy. Na maile czekam pod adresem radio@rmfmax.pl. Justyna Borycka, dzięki za dziś. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku A Słyszałeś, Że? Oczywiście w RMF Max Śląsk.
2: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Śląsk.
3: Amadeusz Wirkowski, witam i zapraszam na magazyn reporterski. W tym wydaniu powiemy o pszczołach w Katowicach. Będzie też o prywatyzacji Górnika Zabrze. A naszymi gośćmi będą Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach i Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza.
4: No musimy pamiętać, że pszczoły to jeden z elementów bioróżnorodności każdej przestrzeni, również tej miejskiej. No i rzeczywiście staramy się im pomagać w takim codziennym życiu, dzięki czemu one później nam też oddają poprzez swoją ciężką pracę. Kiedy w 2019 roku ustawialiśmy w Katowicach pierwsze takie miejskie ule, no wiele osób było mocno zdziwionych, mocno zaciekawionych. Dzisiaj takich uli mamy już 9 i wszystkie są zlokalizowane w miejscach związanych z użytecznością publiczną, co też jest takim dobrym przyczynkiem do przypominania mieszkańcom o znaczeniu tych pożytecznych owadów dla naszego miejskiego ekosystemu. Do tego pszczelego zasobu mieszkaniowego dochodzą przecież też i domki dla zapylaczy, często ustawiane zresztą w lokalizacjach wskazywanych nam przez mieszkańców w ramach katowickiego zielonego budżetu. No a musimy pamiętać, że pszczoły są niezwykle ważnym elementem tego miejskiego ekosystemu, bo dzięki nim możliwe jest zapylanie wielu gatunków roślin, a tym samym zachowanie bioróżnorodności. Oprócz tego oczywiście musimy im proponować pokarm, dlatego wśród działań miasta na rzecz troski o bioróżnorodność jest także zakładanie łąk kwietnych. Dziś one wpisały się już na stałe w miejski krajobraz i można je znaleźć praktycznie we wszystkich dzielnicach. Te łąki kwietne nie tylko zresztą poprawiają estetykę przestrzeni miejskiej, ale tak jak już powiedziałem, stanowią ważne źródło pożywienia dla pszczół, trzmieli czy motyli. Zresztą te miejskie pasieki działają przede wszystkim z myślą o wspieraniu tego lokalnego ekosystemu. Dzięki tej pracy pszczół możliwe jest skuteczniejsze zapylanie roślin, co wpływa zarówno na tą miejską zieleń, jak i, jeszcze raz podkreślę, bioróżnorodność. Natomiast owocem oczywiście jest też miód. My co roku ten miód pozyskujemy od pszczół, nie cały, bo część zostawiamy dla nich, aby miały pokarm, aby przetrwać zimę. Natomiast z ubiegłorocznego zbioru udało się zapełnić ponad 1000 niewielkich słoiczków, które służą nam jako gadżet reklamowy. Zresztą zachęcamy mieszkańców do tego, aby śledzili nasze profile w mediach społecznościowych. Tam czasami można trafić na konkurs, gdzie ten miodek jest do wygrania. Mówiłem też o tych hotelach, domkach dla owadów zapylających. Sam Zakład Zieleni Miejskiej ma 15 takich przybytków. One są zlokalizowane w różnych częściach miasta. Natomiast to, co jest ich cechą wspólną, to to, że to są najczęściej przestrzenie parkowe. Chociażby Park Wełnowiecki, Skwer Fojkisa, Plac Gwarków. Takie przestrzenie, gdzie znajdują się trawy, gdzie znajduje się roślinność, a więc ten naturalny pokarm też dla tych zapylaczy. One są przeznaczone przede wszystkim dla pszczół murarek. To taki gatunek pszczoły łagodnej, nieagresywnej dla człowieka. Nie ma nawyku ochrony swojego gniazda, więc nie atakuje, a prowadzi taki bardziej samotniczy tryb życia, dlatego nie żyje on w ulu, a właśnie w takich hotelach. Te murarki są bardzo pożytecznymi owadami, bo są bardziej wydajne niż pszczoły miodne. Też zapylają wiele gatunków roślin, szczególnie wczesnowiosennych. Tych, które nie mogą zostać zapylone jeszcze przez owady, które nie obudziły się z zimowego snu. Bo tutaj też warto podkreślić, skąd właściwie rozmawiamy w maju o pszczołach, o zapylaczach. Niedawno mieliśmy ten Światowy Dzień Pszczół, ale ten czas to jest właśnie moment, kiedy te pszczoły się budzą, kiedy ule są porządkowane i przygotowywane do tego najważniejszego momentu, a więc czasu zapylania, kiedy pojawiają się kwiaty, pąki na drzewach, a więc wczesna wiosna. I w maju tak na dobrą sprawę te pszczoły są już w apogeum tej swojej pracy. Mówiliśmy o hotelach dla zapylaczy, którymi opiekuje się Zakład Zieleni Miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o same ule, od których rozpoczęliśmy, no to tutaj znajdują się one, jak już mówiłem, w różnych lokalizacjach, ale przy obiektach użyteczności publicznej. Po dwa ule mamy zlokalizowanie na terenie basenów Brynów i Zadole. Mamy też trzy ule na dachu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dwa ule z kolei zlokalizowane są na terenie obiektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Milowickiej. A więc widzimy, że różnego rodzaju przestrzenie publiczne. Warto pamiętać, że w okresie letnim w każdym z tych uli mieszka około 50 tysięcy pszczół. A więc z jednej strony cieszymy się, że jest ich jak najwięcej, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że muszą one znaleźć dla siebie pożywienie, więc nie może dziwić, że akurat Park Kościuszki jest taką naturalną stołówką dla tych pszczół, które mieszkają właśnie na dachu basenu Brynów. Podobnie jest w Zadolu, tam również przestrzeń parkowa w pobliżu. To wszystko sprawia, że rzeczywiście te pszczoły w tych lokalizacjach mają się dobrze. Myślimy też o pszczołach przy nowych inwestycjach i tutaj dobrym przykładem jest inwestycja Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Kosmicznej. Przy realizacji tej inwestycji ustawiono też 10 domków dla owadów, ale nie tylko, bo są też i budki lęgowe dla ptaków zamontowane. Natomiast dzisiaj oczywiście rozmawiamy bardziej o tych owadach. Giszowiec to też taka zielona dzielnica, więc liczymy, że z tych domków owady będą chętnie korzystały po to, by mogły działać na korzyść nas wszystkich. Dbanie o zapylaczy to jest taka sytuacja win-win, bo z jednej strony oni mają gdzie mieszkać, mają czym się odżywiać, a z drugiej strony my mamy zapylone rośliny, które później przekładają się się przecież na owoce, chociażby w naszych przydomowych ogródkach, czy różnego rodzaju inne zbiory.
3: Niezwykle ważne działanie społeczne, jeżeli chodzi o miasto Katowice, ale działanie, które po prostu jest nie tyle konieczne, co ważne dla mieszkańców, jak i dla samych pszczół.
4: Tak, widzimy to, że mieszkańcy dostrzegają tą kwestię, zgłaszają nam w ramach czy to zielonego budżetu miasta Katowice, czy budżetu obywatelskiego również zadania dotyczące lokowania kolejnych takich domków dla zapylaczy. Natomiast pamiętajmy, że takim owadom zapylającym może pomagać każdy z nas. Tak na dobrą sprawę bardzo łatwe jest stworzenie takiego domku dla owadów w ogrodzie czy na działce. Ustawiamy go po prostu w miejscu osłoniętym od wiatru, deszczu, najlepiej od strony południowej. No i konstrukcje takich domków mogą być wykonywane z takich naturalnych materiałów, jak chociażby trzcina, słoma, gałęzie, szyszki. Czasami zdarza się nawet, że z cegieł, które mają takie odpowiednie otwory, również można taki domek wybudować. Także no, dbajmy o tych naszych małych braci, o tych naszych małych przyjaciół, bo bez nich tak na dobrą sprawę nie byłoby też nas.
5: No, ja miałem okazję w ciągu ostatnich zaledwie 9 miesięcy, bez tygodnia, być w ogóle w urzędzie. Oczywiście musiałem też zapoznać się z tymi dokumentami, które nawet jako wcześniej radnemu miasta, no, które nie były dla mnie znane, o których istnieniu nawet nie znałem, nie wiedziałem jako radny. Więc zapoznawszy się z tym, od razu przystąpiliśmy do wznowiliśmy te negocjacje, które no, były w martwym punkcie i trzeba je było, mówiąc w uproszczeniu, no, zrestartować i tak naprawdę zacząć od początku. Opieraliśmy się na wycenie przygotowanej w zeszłym roku za kadencji jednej z moich poprzedniczek, która nie była podstawą, nie znajdowała akceptacji zarówno inwestora, który pozostał, czyli Łukasza Podolskiego, jak i, jak się okazało, też wcześniejszych inwestorów, którzy uczestniczyliśmy w procesie prywatyzacji. Mam świadomość, że jako że trwało to wcześniej kilka lat, frustracja kibiców była duża, takie zniecierpliwienie, być może takie przyzwyczajenie, że komunikaty miasta wcześniej były... Nie znajdowały potem odzwierciedlenia w rzeczywistości, były pewne obietnice i terminy, one się nie sprawdzały. Ja jednak założyłem, że trzeba to zrobić jak najszybciej. Takim moim założeniem było to, że nastąpi to finalnie przed końcem sezonu, no i to się udało. Oczywiście w pewnym momencie nawet miałem nadzieję, że to będzie szybciej, że to będzie jeszcze pierwszy kwartał tego roku, ale finalnie i tak zrobiliśmy to najszybciej, jak to możliwe, a przede wszystkim to zrobiliśmy i bardzo się cieszę, że mogę również w tej historycznej dla miasta i klubu chwili i w tym wydarzeniu mieć swój udział. Udało się doprowadzić to do końca. Było to trudne, wiązało się to z setkami wątków, z tysiącami szczegółów, z których każdy trzeba było omówić, wynegocjować, czasami kilka razy wymienić pozycje negocjacyjne i propozycje, zanim ustaliliśmy finalny kształt danego szczegółu.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z etatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Wyprzedaż Fisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Fisk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Rozum i serce.
20: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
13: I po reklamie.

0: tym żyje Śląsk.
1: Fajnie jest mieć miasta partnerskie, prawda? A jeszcze fajniej, jak te miasta partnerskie też są fajne i przyjemnie się z nimi współpracuje. No i całkiem miło zacieśnia więzi. Jak to się ładnie mówi na wspólne imprezy. Większość szanujących się miast w Polsce takie miasta partnerskie ma. No i oczywiście nie mogło być inaczej, ma także Ruda Śląska, w której to jesteśmy dziś w programie A Słyszałeś, że na antenie RMF Max Śląsk. Konkretnie to 4 takie miasta. Po jednym na Słowacji i w Niemczech, co w sumie jakoś bardzo nie dziwi. Bliscy sąsiedzi są bardzo popularnym kierunkiem poszukiwania takiego partnerstwa. No ale co ciekawe, 2 kolejne są nieco bardziej odległe. Trzeba się będzie przenieść aż na południe Włoch, no i do Dolnej Austrii, tuż pod Alpy. Ciekawe kierunki? No pewnie, że tak, i same miasta też ciekawe, o czym zaraz Wam trochę opowiem. Piotr Gancarczyk, bardzo mi miło, no i zapraszam na małą wycieczkę po partnerach Rudy Śląskiej. Zaczynamy więc od tych najbliższych miast, czyli lądujemy za naszą południową granicą. Miasto Lewice na południu Słowacji liczy 37 tysięcy mieszkańców i posiada status miasta powiatowego. Stanowi jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych i kulturalnych w regionie nitryńskiego kraju. Lewice i okoliczne gminy posiadają rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną i uzdrowiskową. Region nastawiony jest na rozwój gospodarki i turystyki. W mieście i całym regionie rozwinięty jest przemysł energetyczny, mają m.in. elektrownię atomową, tekstylny i spożywczy. Pierwsze kontakty pomiędzy miastami Ruda Śląska i Lewice zostały nawiązane w trakcie Dni Muzyki Polskiej w Bratysławie w 1999 roku. Obecnie szczególnie aktywnie rozwija się współpraca kulturalna i sportowa. Zarówno podczas Dni Rudy Śląskiej, jak i Jarmarku Lewickiego młodzież z obu miast prezentuje swoje dokonania muzyczne, taneczne i sportowe. Głównymi dziedzinami, o które postanowiono oprzeć w tę wzajemną współpracę, są gospodarka, turystyka, kultura, sport i rekreacja. No a co zobaczyć możemy w samych Lewicach, jeśli tam po prostu wpadniemy z wizytą? Na przykład zamek z początków XIII wieku, obserwatorium astronomiczne, no i też kąpielówki ze sobą warto zabrać, no bo mają własne baseny termalne.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Drugie na liście jest niemieckie miasto Papenburg. Położone jest na północy Niemiec, nad rzeką Ems, no i liczy sobie 32 tysiące mieszkańców. Posiada rozwinięty przemysł stoczniowy, maszynowy oraz przetwórczy, w którym dominującą rolę odgrywa przetwórstwo rolno-spożywcze. Obecny burmistrz miasta, pan Ulrich Nehe, otrzymał w 1998 roku tytuł honorowego obywatela miasta Ruda Śląska w uznaniu za zasługi położone w organizacji pomocy dla mieszkańców Rudy Śląskiej w latach 80. Początek współpracy pomiędzy obydwoma miastami sięga pierwszej połowy lat 80. Wyrażała się ona w formie przekazywania mieszkańcom Rudy Śląskiej za pośrednictwem Caritasu darów pomocy charytatywnej od mieszkańców Papenburga. Na początku lat 90. rozpoczął się kolejny etap współpracy poprzez wymianę grup młodzieżowych. Zapoczątkowano także współpracę szkoleniową dotyczącą w szerokim zakresie problematyki pomocy społecznej, jej organizacji oraz edukacji opiekuńczej. Głównymi dziedzinami, w oparciu o które postanowiono rozwijać dalszą współpracę, są gospodarka, pomoc społeczna, kultura i turystyka. Co tutaj z kolei zobaczymy? Przede wszystkim jest to miasto gratka taka dla miłośników morza i żeglugi. Znajdują się tu liczne skanseny i muzea o tej właśnie tematyce, a to za sprawą słynnej na cały świat stoczni, której budowane są największe i najdroższe statki pasażerskie świata.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: No i przechodzimy sobie wreszcie w nieco odleglejsze rejony Europy. Miasto Vibo Valentia, posiadające wielowiekową historię, położone jest na południu Włoch w regionie Kalabria. Liczy 35 tysięcy mieszkańców. Na obszarze miasta rozwinęły się różne gałęzie gospodarki. Do najbardziej znaczących zalicza się ośrodki przemysłu maszynowego, spożywczego, konfekcyjnego, ceramicznego, cementowego oraz budownictwa przemysłowego. Integralną część gospodarki miasta Vibo Valentia stanowi turystyka. Wraz z wchodzącymi w skład prowincji Vibo Valentia miastami Tropea, Pizzo, Vibo Marina i innymi, region stanowi wyjątkowy kompleks nadmorskiej bazy turystyczno-rekreacyjnej. Posiada bogatą ofertę hoteli, kempingów, no i różnego rodzaju ośrodków wypoczynkowych. Głównymi obszarami, o które postanowiono oprzeć wzajemną współpracę, są gospodarka, turystyka, kultura, sport i rekreacja. Co tu znajdziemy? No przede wszystkim piękne widoki, rewelacyjne imprezy, no i będziemy mogli wybrać się na mecz siatkarski miejscowego klubu Tono Kolippo, grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Miasto Mank i region Melker Alpen Vorland, w skład którego wchodzi kilkanaście mniejszych miejscowości, leży na przedgórzu Alp we wschodniej części Dolnej Austrii. Na obszarze Melken Alpen Vorland mieszka 27 tysięcy osób. Mank należy do najmłodszych austriackich miast. Prawa miejskie otrzymał w 1987 roku, chociaż pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1146 roku. Miasto i cały region oferują liczne zabytki kultury, smaczną lokalną kuchnię i wspaniały wypoczynek dla turystów z obszarów przemysłowych. Zwolennicy pięknej natury, miłośnicy sportów letnich, no i pielgrzymi znajdą tutaj prawdziwy relaks dla ciała i duszy. Melker Alpen Vorland jest turystycznym rajem dla amatorów pieszych wędrówek, jazdy konnej i jazdy na rowerze. Wśród licznych zabytków na szczególną uwagę zasługują urokliwe średniowieczne zamki Szalaburg i Plankenstein. Umowa partnerska miasta Ruda Śląska z miastem Mank i gminami turystycznymi przedalpejskiego regionu Melker Alpen Vorland została zawarta 14 listopada 2001 roku. Obejmuje współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury, sportu i turystyki.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: I tak to wygląda, jeśli chodzi o miasta partnerskie Rudy Śląskiej. Warto, myślę, skorzystać z okazji i skoro już takich partnerów mamy, to wybrać się kiedyś na wycieczkę i zobaczyć to i owo, no bo każda z tych miejscowości ma nieco inny charakter, co innego w nich zastaniemy, no i dlatego jestem pewien, że nawet najbardziej wybredni znajdą coś dla siebie. Tyle ode mnie już na teraz, Piotr Gancarczyk, dziękuję Wam bardzo, to był program A Słyszałeś, że na antenie RMF Max Śląsk. Trzymajcie się, no i do usłyszenia kolejnym razem.
0: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Śląsk.
2: Adolf Biurkowski, witam i zapraszam na magazyn reporterski. W tym wydaniu powiemy o kolejach śląskich. Będzie też o pszczołach w Katowicach. A naszymi gośćmi będą Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich oraz Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
3: Zwracamy uwagę na to, że warto spojrzeć przychylnym okiem w stronę kolei i związać swoją przyszłość z koleją właśnie. Sama spółka Kolei Śląskie, która jest regionalnym przewoźnikiem i operuje głównie na terenie województwa śląskiego, zatrudnia dzisiaj już 1400 osób, a mówi się, że do końca dekady będzie zatrudniać około 2000 osób. Także branża bardzo się rozwija, są ogromne inwestycje infrastrukturalne z jednej strony, to inwestuje PKP PLK i to nasi pasażerowie na co dzień widzą, podróżując po torach województwa śląskiego. Z drugiej strony inwestujemy, my jako przewoźnik inwestujemy województwo śląskie jako organizator transportu kolejowego, kupując nowe, nowoczesne składy. Przypomnę, łącznie to 35 impulsów, 2 z fabryki w Nowym Sączu, to pociągi na wagu. Także na pewno miejsc pracy będzie więcej, na pewno zainteresowanie pasażerów będzie większe po zakończeniu przebudowy katowickiego węzła kolejowego. My prognozujemy, że te statystyki przewożonych osób bardzo dynamicznie wystrzelą. Także inwestycja swojego czasu, edukacji w kolej, to naszym zdaniem pewna inwestycja.
2: Powiemy trochę o szczegółach, bo mówiliśmy o nowoczesnych miejscach pracy, bo to jest takie miejsce pracy, w którym można się spokojnie rozwijać.
3: Można się spokojnie rozwijać, zaczynając pracę jako konduktor. Można przejść tą naturalną ścieżkę do kierownika pociągu. Są osoby, to oczywiście jest zupełnie inne szkolenie, długotrwałe, ale są osoby, które z tych stanowisk przechodzą też na maszynistów i my jako spółka najwięcej właśnie mamy tych stanowisk, w tej chwili najwięcej miejsc pracy związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Najliczniejsza grupa zawodowa w Kolejach Śląskich to maszyniści. Tych maszynistów mamy obecnie 370.
2: Czy szukacie cały czas? Czy jest zapotrzebowanie na kolejne stanowiska, jeżeli chodzi o firmę?
3: Tak, oczywiście szukamy. Aktualne oferty pracy są dostępne zawsze na stronie www.kolejeslaskie.pl w zakładce kariera. W tej chwili trwa rekrutacja na stanowiska maszynistów, kierowników pociągów, mechaników, elektromonterów, a także pracowników zaplecza technicznego i administracji. My oczywiście szukamy ludzi, którzy mają już konkretne kompetencje i doświadczenie w wymienionych branżach, natomiast staramy się tych ludzi też pozyskiwać na etapie kształcenia, na przykład w szkołach średnich, współpracując łącznie z 12 placówkami, przy czym tutaj mam też na myśli 4 uczelnie wyższe, z którymi współpracujemy.
2: Koleje Śląskie, tak jak pan powiedział, w edukację, na edukację nie żałują i chcecie, żeby przyszli pracownicy byli po prostu dobrze wykształceni.
3: Tak jest, to z jednej strony systemowa współpraca z konkretnymi placówkami, gdzie uczniowie tych placówek przychodzą do nas na praktyki. Z drugiej strony to jest udział w dniach otwartych, targach edukacyjnych, targach pracy, gdzie pokazujemy te możliwości także uczniom szkół, które bezpośrednio nie są związane z kolejnictwem. Są to również programy przygotowania zawodowego dla absolwentów szkół technicznych. Przykładowo spółka rekrutuje mechaników i elektromonterów, oferując im możliwość odbycia szkolenia zawodowego na stanowiska rewidenta taboru, co jest zakończone egzaminem kwalifikacyjnym.
2: Powiem jeszcze o tej współpracy, to jakie szkoły w takim razie się inaczej, z jakimi szkołami współpracujecie, które szkoły dokładają cegiełkę do tego rozwoju?
3: Jeśli chodzi o uczelnie wyższe, to współpracujemy z Politechniką Śląską, WSB Merito w Chorzowie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademią Śląską. Bardzo istotną rolę odgrywają szkoły kształcące w zawodach związanych z transportem i koleją. Od stycznia przyjęliśmy praktykantów między innymi z zespołu szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej, Technikum nr 4 w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Ustawicznego Efekt w Katowicach, zespołu szkół nr 7 w Katowicach, zespołu szkół technicznych nr 1 w Chorzowie, czy zespołu szkół imienia profesora Romana Gostkowskiego w Łazach.
2: To jeszcze dwa zdania o tych obecnych pracownikach, bo wiadomo, czas leci, niektórzy przechodzą na emeryturę. Wy jak byście zachęcili młodszych, którzy się wahają do tego, żeby jednak do was przyjść?
3: Z własnego doświadczenia powiem przede wszystkim, że jest to mimo wszystko, jeśli chodzi o branżę kolejową, mała spółka, gdzie ludzie się znają, gdzie te bezpośrednie relacje są i atmosfera pracy jest bardzo, bardzo przyjemna. Z drugiej strony jest to spółka, która dynamicznie się rozwija, więc można powiedzieć, że z roku na rok człowiek ma satysfakcję pracując w tej spółce, bo widzi, że ta praca ma sens. Tą pracę doceniają pasażerowie, wysoko oceniając Koleje Śląskie w dorocznych ankietach. A z perspektywy takiej pracowniczej to jest taki szeroki pakiet korzyści. Z jednej strony można powiedzieć, że na dzisiejsze czasy standardowe, obejmujące karty multisport, ale też fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe, kasę zapomogowo-pożyczkową, a także dodatkowy dzień pracy i gratyfikacje z okazji Dnia Kolejarza. Oferujemy też takie benefity jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, a nawet ubezpieczenia zdrowotne dla psów i kotów naszych pracowników.
2: No to jeszcze dwa zdania o samych inwestycjach, bo jest tego dużo, a po ich zakończeniu tak naprawdę Koleje Śląskie znowu będą miały szerszy wachlarz do tego, żeby jeszcze szerzej działać i po prostu służyć pasażerom.
3: To może najpierw chwilę o tej dynamice, bo to najlepiej pokazuje wzrost kapitału zakładowego przewoźnika. Te liczby, które robią wrażenie, w 2025 roku ten kapitał zakładowy wzrósł ze 141 milionów do prawie 454 milionów. Z jednej strony to inwestycje infrastrukturalne PKP PLK, dzięki którym kolej regionalna będzie miała swój własny tor, w związku z czym pociągów będzie mogło jeździć więcej. Te pociągi będą jeździć częściej na tych głównych liniach. My już dzisiaj mówimy o tym, że pociągi będą jak metro. Nie będziemy musieli sprawdzać, o której godzinie jedzie pociąg, bo będziemy mieli pewność, że co 10 do 15 minut te pociągi na głównych liniach będą kursować w jedną i w drugą stronę. Wspomniałem już o pociągach Impuls 2 Nowosądeckiego Newagu. Docelowo Tabor Kolei Śląskich zasili 35 takich pociągów. Po zakończeniu dostaw ponad połowa floty Kolei Śląskich będzie nowa. Równolegle trwają też dwie inwestycje w zaplecze techniczne. Z jednej strony to rozbudowa naszej bazy na Raciborskiej, która już powoli ma się ku końcowi. No i trwają przygotowania do budowy nowego zaplecza technicznego w Gliwicach, które w ciągu paru lat też będzie gotowe już do tej działalności operacyjnej.
2: Myślimy też o pszczołach przy nowych inwestycjach i tutaj dobrym przykładem jest inwestycja Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Kosmicznej. Przy realizacji tej inwestycji ustawiono też 10 domków dla owadów, ale nie tylko, bo są też i budki lęgowe dla ptaków zamontowane. Natomiast dzisiaj oczywiście rozmawiamy bardziej o tych owadach. Giszowiec to też taka zielona dzielnica, więc liczymy, że z tych domków owady będą chętnie korzystały po to, by mogły działać na korzyść nas wszystkich. Dbanie o zapylaczy to jest taka sytuacja win-win, bo z jednej strony oni mają gdzie mieszkać, mają czym się odżywiać, a z drugiej strony my mamy zapylone rośliny, które później przekładają się przecież na owoce, chociażby w naszych przydomowych ogródkach, czy różnego rodzaju inne zbiory.
4: Niezwykle ważne działanie społeczne, jeżeli chodzi o miasto Katowice, ale działanie, które po prostu jest nie tyle konieczne, co ważne dla mieszkańców, jak i dla samych pszczół.
2: Tak, widzimy to, że mieszkańcy dostrzegają tą kwestię. Zgłaszają nam w ramach czy to zielonego budżetu miasta Katowice, czy budżetu obywatelskiego również zadania dotyczące lokowania kolejnych takich domków dla zapylaczy. Natomiast pamiętajmy, że takim owadom zapylającym może pomagać każdy z nas. Tak na dobrą sprawę bardzo łatwe jest stworzenie takiego domku dla owadów w ogrodzie czy na działce. Ustawiamy go po prostu w miejscu osłoniętym od wiatru, deszczu, najlepiej od strony południowej. No i konstrukcje takich domków mogą być wykonywane z takich naturalnych materiałów, jak chociażby trzcina, słoma, gałęzie, szyszki. Czasami zdarza się nawet, że z cegieł, które mają takie odpowiednie otwory, również można taki domek wybudować. Także no, dbajmy o tych naszych małych braci, o tych naszych małych przyjaciół, bo bez nich tak na dobrą sprawę nie byłoby też nas.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek, Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Już w niedzielę 7 czerwca zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Monks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
7: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Bądźcie gotowi na Seales

0: RMF Max.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Słuchajcie, trochę nam się ostatnio pojawiło historii z Radzionkowa. Były biografie i wydarzenia historyczne, no i tak sobie pomyślałem, że może najwyższy czas trochę wrócić do rzeczywistości i zająć się tym, co tu i teraz. Nie wiem mianowicie, czy ktokolwiek z Was próbował sobie kiedyś zadać pytanie, jak wygląda opieka nad zwierzętami na terenie Radzionkowa. To znaczy, chodzi mi oczywiście o zadania realizowane w tym zakresie przez miasto. I chociaż mogłoby się wydawać, że tutaj obowiązki samorządów kończą się w zasadzie na bezdomnych psach i kotach, to tak naprawdę wcale nie jest to takie proste i oczywiste, zresztą jak się zaraz przekonacie. Piotr Gancarczyk, bardzo jest mi miło, słuchacie programu A Słyszałeś Że na antenie RMF Max Śląsk, no i już pędzę tłumaczyć co i jak, a właściciele czworonogów niech lepiej słuchają teraz uważnie, co robić, jeśli kiedyś wasz pupil postanowi trochę pójść na wagary, no i po prostu zniknąć wam z oczu. Przede wszystkim, dlaczego to wszystko nie jest takie proste? Głównie dlatego, że owszem, w myśl polskiego prawa jednostki samorządowe mają określone środki i procedury działań w przypadku zwierząt bezdomnych. No a w przypadku tych, które właścicieli mają, raczej się do zajmowania nimi nie wyrywają, no i też trudno się dziwić. Problem w tym, że jeśli wasz kot postanowi wybrać się w marcu na przykład na weekendowy spacer po okolicy, albo wasz pies uzna, że jednak znudziło mu się chodzenie na smyczy i chętnie sprawdzi, co jest za zakrętem bez waszej asysty, no to inni mieszkańcy mają prawo taki przypadek wałęsającego się zwierzaka zgłosić. No i chyba nie muszę mówić, że nie ma innego sposobu na ustalenie, czy pies właściciela ma, czy też nie ma, a jeśli ma, to kto nim jest, niż po prostu kogoś wysłać w rejon zgłoszenia i zwierzaka odłowić. Bez opiekuna w najbliższej okolicy każde zwierzę może zostać uznane za dzikie lub bezdomne. Trzeba wtedy oczywiście również założyć, że może być niebezpieczne albo roznosić jakieś choroby. Krótko mówiąc, nawet wasz perfekcyjnie zadbany i bardzo przyjacielski burek z piękną obrożą może dla bezpieczeństwa innych zostać przez moment uznany za potencjalny problem i zagrożenie. W myśl dokładnych przepisów, do których stosować się musi gmina, zwierzętami bezdomnymi są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Miasta corocznie przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W jego zakresie mieści się między innymi wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie, a także promocja i edukacja ekologiczna dotycząca zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. Realizacja programu odbywa się przy współpracy z dwoma podmiotami. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, no tym zajmuje się schronisko miejskie w Miechowicach. Natomiast zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w gabinecie weterynaryjnym już u nas w Radzionkowie. No i tak, w samym tylko 2018 roku, no z tego okresu pochodzą takie najświeższe dane, wyłapano w Radzionkowie 32 psy, zgłoszone jako potencjalnie bezdomne, no i stety lub niestety, okazało się, że niemal wszystkie są zaczipowane i mają swoich właścicieli. Stety, no bo w związku z tym nie wylądowały w schronisku. No a niestety, no bo to właśnie niefrasobliwość właścicieli lub niedokładne zabezpieczanie domów i posesji sprawiły, że marnowany po prostu był czas i pieniądze na łapanie psów, które po prostu poszły w długą. Gdyby ktoś był ciekaw, o jakich środkach finansowych mówimy, to takie jednorazowe wyłapanie, przewiezienie do schroniska i poszukiwanie właściciela, przypominam, pojedynczego psa w czasie jednej ucieczki, kosztuje około 2000 zł. No pomnóżmy to sobie do razy 30 kilka, no i wyjdzie nam, ile kosztować może niedokładne domknięcie bramy.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Na co więc warto zwracać uwagę? Przede wszystkim na to, żeby się w ogóle zastanowić, czy mamy czas i warunki pozwalające na bezpieczne trzymanie zwierząt. No bo tak już zostawiając koszty, chodzi też o dobro zwierzaków. No pies może być oczywiście przeszczęśliwy, że udało mu się wyrwać na zwiedzanie świata, no ale raczej nie rozważa w swoich kalkulacjach, co robić, kiedy się zgubi, zgłodnieje, no i dlaczego nie warto się pchać pod przejeżdżający samochód. Takie zadania też gmina realizuje, bo na przykład schroniska organizują rozmaite spotkania czy dni otwarte, w czasie których możemy sprawdzić, czy to wszystko w ogóle dla nas. Można wyprowadzić psa na spacer, no albo zapewnić zwierzakowi opiekę tymczasową. No a co zrobić, jak nam jednak mimo naszych najszczerszych chęci i starań taki czworonóg zwieje? Można śmiało dzwonić do Urzędu Miasta Radzionków, do Wydziału Ekologii, na Straż Miejską też można, no albo bezpośrednio na Komisariat Policji w Radzionkowie. Numery bez najmniejszego problemu znajdziecie w sieci. No a przy okazji trzeba też dodać, że są to dokładnie te same numery, pod które inni mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki porzuconych psów lub kotów.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Tak czy siak, najzwyczajniej w świecie dbajmy o swoje zwierzaki. Pilnujmy domów i mieszkań po prostu dla ich dobra, no bo już o kosztach ponoszonych przez władze miasta można, powiedzmy, myśleć w drugiej kolejności. Warto też pamiętać, że nawet najłagodniejszy zwierzak może się stać agresywny, kiedy jest zdenerwowany i zdezorientowany, no więc po prostu starajmy się na to nie narażać także naszych sąsiadów. No a gdyby się już zdarzyło, no to już wiecie, gdzie dzwonić i jak się zachować. Tyle ode mnie na teraz z Radzionkowa. Piotr Gancarczyk, to był program A Słyszałeś, Że na antenie RMF Max Śląsk. Trzymajcie się, no i do usłyszenia.
0: To dzieje się na Śląsku.
1: Na pewnym etapie rozwoju i życia każdego szanującego się miasta nadchodzi taki moment, kiedy no, wypadałoby postawić sobie muzeum. No i to nie muzeum tam czegoś, chociaż ja akurat jestem zdania, że od przybytku muzeów głowa nie boli, ale muzeum miejskie, czyli takie miejsce, gdzie gromadzi się pamiątki i eksponaty dotyczące życia miasta. Czyli nie tam historia jakiejś możnej rodziny z okolic, żadne tam muzeum chleba czy piernika. Konkret, miasto jak powstało, jak wyglądało w nim życie, w jakiej rzeczywistości żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie, no czyli generalnie wszystko to, co chcielibyśmy pokazać dzieciom, ale że nie są za specjalnie zainteresowane, no to pokazujemy turystom. No a szkoda, bo to w większości naprawdę ciekawe instytucje i dziś właśnie będzie o takiej jednej. Konkretnie to jesteśmy w Siemianowicach Śląskich na ulicy Chopina 6. Słuchacie programu A Słyszałeś, Że na antenie RMF Max Śląsk. Ja się nazywam Piotr Gancarczyk i bardzo jest mi miło. No i sprawdźmy sobie, jak rzecz się miała z Siemianowickim Muzeum Miejskim. Początki szeroko rozumianej działalności muzealnej w Siemianowicach Śląskich sięgają lat 60. ubiegłego już stulecia. Powstałe w 1966 roku Towarzystwo Miłośników Siemianowic Śląskich, przemianowane w latach 80. na Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic, postawiło sobie za cel gromadzenie pamiątek dotyczących historii miasta oraz ich popularyzację, m.in. poprzez wydawnictwa historyczne. Sprawowało też opiekę nad miejscami pamięci, pomnikami i tablicami upamiętniającymi udział Siemianowiczan w powstaniach śląskich oraz miejscami martyrologii z czasów II wojny światowej. Z inicjatywy grona działaczy towarzystwa, do którego należy zaliczyć Irenę Turczyńską, Krystynę Migałę, Alfredę Barnaś, Danutę Dryndę, Bronisławę Krzyżańską, Zbigniewa Szandara i Antoniego Halora, zwrócono się w 1972 roku do ówczesnych władz z propozycją utworzenia miejskiego muzeum. Po jej odrzuceniu przez władze wojewódzkie, Towarzystwo Miłośników Siemianowic postanowiło utworzyć Miejską Izbę Regionalną. W ślad za tym ogłoszono akcję zbierania pamiątek i obiektów muzealnych. Zgromadzone zbiory pochodziły zarówno od indywidualnych mieszkańców miasta, jak i od działających przy zakładach pracy, takich jak kopalni Michał i Siemianowice, Huta Jedność, Siemianowicka Fabryka Śrub i Nitów, Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego Hanka i Zakłady Remontowe Kotłomontaż, no i Zakładowych Izb Tradycji Narodowej.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Siedzibą placówki muzealnej stał się XVIII-wieczny spichlerz, wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego, który jeszcze do 1974 roku służył jako obiekt gospodarczy siemianowickiego PGR-u. Po przeprowadzeniu stosownych prac remontowo-adaptacyjnych utworzono tutaj Miejską Izbę Tradycji Ruchu Robotniczego i Perspektyw Miasta, której otwarcie miało miejsce 21 lipca 1974 roku. Udostępniono wówczas ekspozycję etnograficzną, okolicznościową wystawę Polski Plakat Polityczny oraz ekspozycję dokumentalną Siemianowice w Polsce Ludowej. Program użytkowy Izby Tradycji oraz scenariusz wystawy historycznej został opracowany przez Zbigniewa Szandara. Z osób opiekujących się zbiorami i ekspozycjami należy wymienić kierownika wydziału Alfredę Barnaś oraz pracownicę Gabrielę Budasz, Lidię Małek oraz wyznaczoną do opieki nad ekspozycją Martę Tomanek, pracownicę Huty Jedność. Oprawą plastyczną prezentowanych wystaw zajmowali się artyści plastycy Stanisław Barnaś, Jan Jończyk, Waldemar Grabka i fotograf Janusz Weintrit. Do ważniejszych zrealizowanych przez nich projektów ekspozycji należy wystawa historyczna w 1982 roku zatytułowana Tobie Polsko, opracowana przez doktora Zdzisława Janeczka. W ślad za przemianami politycznymi w kraju pod koniec lat 80. została zmieniona formuła miejskich placówek muzealnych. Z dniem 27 stycznia 1989 roku powołano do życia Muzeum Społeczne, którego kierownictwo objęła Mirosława Sikorska. W 1989 roku została utworzona też w muzeum galeria po schodach, prezentująca głównie sztukę współczesną. 25 lipca 1991 roku zapadła uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Muzeum Miejskiego. 17 października tego samego roku nadano placówce statut. Pierwszym dyrektorem Muzeum Miejskiego była Mirosława Sikorska. Od 1992 roku funkcję tę pełnił Krystian Hadasz, a od sierpnia 2018 roku dyrektorem jest Wojciech Grzyb.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Obecnie Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich składa się z trzech działów zajmujących się różnymi dziedzinami, a należą do nich dział historii, gromadzący pamiątki związane z dziejami miasta i całego regionu, dział etnografii, zajmujący się kulturą tradycyjną zarówno przemysłową, jak i rolniczą, oraz dział sztuki, wystawiający prace plastyczne współczesnych twórców. No a ja oczywiście zachęcam, żeby do muzeum się wybrać, no i trochę liznąć tej wiedzy o regionie i samym mieście. Piotr Gancarczyk, dziękuję Wam bardzo za dziś. To był program A Słyszałeś, że na antenie RMF Max Śląsk, prosto z Siemianowic Śląskich. No trzymajcie się, no i do usłyszenia następnym razem.
2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 8 do 13 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: I po reklamie.

0: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Śląsk.
1: Tu RMF Max Śląsk. Czas na kolejny flash. Maciek Worchulski, zapraszam. Przy lotnisku w Gliwicach gotowy jest już Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Zrekultywowano w tym celu blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych. Na ten moment czeka ponad 10 hektarów terenów inwestycyjnych i ponad 5 kilometrów nowych dróg. A dla kogo w ogóle ten teren jest przeznaczony?
2: To jest teren dla przyszłych inwestorów, takich, którzy po pierwsze muszą się zajmować troszeczkę przemysłem lotniczym. 50% swojej działalności mają zadeklarowaną w tym przemyśle, więc to mogą być na przykład, tak jak mamy tutaj zlokalizowaną fabrykę samolotów, to mogą być hangary, to może być działalność transportowa, warsztatowa, związana właśnie z funkcjonowaniem lotniska i mamy nadzieję, że tutaj co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób znajdzie po prostu w przyszłości pracy.
1: Wyjaśniał nam Krzysztof Wodarski, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Park Śląski w Chorzowie rusza z kolejną ofertą biletu wspólnego na ten rok. Co dzięki niemu będzie można zobaczyć, to już pytanie do naszego reportera.
3: W ramach biletu wspólnego każdy zwiedzający może skorzystać m.in. z dwóch przejazdów na dowolnym odcinku kolejką linową LK. Jest też w ofercie jednodniowy wstęp na kąpielisko Fala, jednodniowe zwiedzanie legendy śląskiego wesołego miasteczka i śląskiego ogrodu zoologicznego. Co bardzo ważne, bilet nie musi zostać wykorzystany jednego dnia, a z atrakcji można korzystać do końca 2026 roku zgodnie z harmonogramami funkcjonowania poszczególnych obiektów.
1: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Polska Grupa Górnicza

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tylko żeby to piękno, które w nim już jest, to piękno industrialne, tą szczególną estetykę wydobyć i nadać jej właściwą ekspozycję.
3: Mówił Adam Kowalski, koordynator projektu Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy jeszcze, że Wielki Piec znajduje się na liście zabytków od roku 2012. Teraz już pora na pogodę.
4: O tym się mówi na Śląsku.
5: RMF Max.
6: Słuchajcie, RMF Max Śląsk. Przed nami, jak zwykle o tej porze, kolejny odcinek z cyklu A Słyszałeś, Że, w którym poznajemy najciekawsze miejsca w naszej okolicy, przypominamy ciekawe historie i prezentujemy fakty związane z naszym regionem, o których mogliście jeszcze nie słyszeć. W programie A Słyszałeś, Że często też zwiedzamy w nietypowy sposób najbliższą okolicę i nie wiem, czy słyszeliście o takim sposobie zwiedzania jak questy. To dość nowa sprawa na rynku turystycznym. Coraz więcej dużych miast, ale też mniejszych miasteczek i zupełnie małych gmin organizuje takie właśnie questy, żeby zmobilizować do aktywnego zwiedzania i poznania historii w zupełnie nietypowy sposób, z innej perspektywy. Quest to taka wycieczka, w której to wy jesteście bohaterami. No bo musicie coś odkryć, zauważyć nietypowe zjawiska, żeby przejść do kolejnego etapu, a przy okazji po prostu chłoniecie wiedzę. I taki questowy sposób zwiedzania to zdecydowanie idealna propozycja, szczególnie dla dzieciaków i młodzieży. No cóż, trzeba szczerze przyznać, że takie standardowe zwiedzanie z przewodnikiem młodszych może nieco znudzić, a w przypadku questów zabawę ma naprawdę cała rodzina. Dziś zajrzymy na Nikiszowiec, Giszowiec i do Gliwic w poszukiwaniu takich właśnie questów. Tu program A Słyszałeś, Że w RMF Max Śląsk. Justyna Borycka, witajcie. Na początek trasa pod tytułem Tajemnice architektury Nikiszowca. O Nikiszowcu wspominaliśmy już w poprzednich odcinkach, a słyszałeś, że w RMF Max Śląsk. Jest to miejsce bardzo dobrze znane nie tylko mieszkańcom Katowic, ale całego naszego regionu. Warto jednak sobie o nim przypomnieć, jeśli dawno wasza noga tutaj nie stanęła. Nikiszowiec leży we wschodniej części Katowic, tuż przy granicy z Mysłowicami, a nazwa tego osiedla wzięła się od szybu kopalnianego Nikisz, który powstał tutaj na początku XX wieku. Całe stuletnie osiedle jest obecnie zaliczane do najciekawszych zabytków na terenie Górnego Śląska, a uwagę zwiedzających zwraca przede wszystkim charakterystyczna architektura, która wyróżnia to osiedle spośród wielu innych kolonii robotniczych na Górnym Śląsku, ale też w całej Polsce. W 2011 roku osiedle zostało nawet wpisane na prestiżową listę pomników historii.
4: To jest RMF Max Śląsk.
6: Questowy spacer po Nikiszowcu zaczynamy od lodowiska Jantor, które znajduje się przy ulicy Naukowskiej 11. Stamtąd wyruszamy, a cały czas przejścia powinien zająć nam około 50 minut. Część questu obejmuje też zwiedzanie ekspozycji oddziału Muzeum Historii Katowic. To dział etnologii miasta, który znajdziecie przy ulicy Rymarskiej 4. W muzeum znajdziecie sporo informacji na temat innych obiektów, które należą do questu, przez co jeszcze więcej wiedzy można wchłonąć. Quest jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale też rodzin z dziećmi. Chodzi przecież o to, żeby wspólnie, rodzinnie rozwiązywać zagadki, a znajdziecie je w specjalnej broszurce, która jest dostępna na stronie zabytkitechniki.pl w zakładce Odkryj Więcej. To po prostu strona szlaku zabytków techniki i oni właśnie produkują tego typu broszurki, które można sobie samodzielnie wydrukować. Jest tam rozpisana cała trasa razem z zagadkami, które trzeba rozwiązać, żeby quest ukończyć. Informacji powinien też udzielić wam wspomniany dział etnologii miasta przy ulicy Rymarskiej 4, oddział Muzeum Historii Katowic. Tam również takie materiały do questów powinny być dostępne.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Na kolejny quest z Nikiszowca przenosimy się do Giszowca. To położona około 6 km na południowy wschód od centrum miasta dzielnica. W granicy Katowic Giszowiec został włączony dopiero w 1960 roku i do dnia dzisiejszego to osiedle jest otoczone pięknymi lasami. Stąd też nazwa questu Sekrety Osiedla Ogrodu. Mimo, że tę dzielnicę wiele lat temu okaleczono nie

0: niepotrzebnymi wyburzeniami zabytkowej architektury, to i tak trzeba przyznać, że zachowała się tutaj niepowtarzalna atmosfera, śląski klimat i duch prawdziwego optymizmu i gościnności. Czas przejścia questu to podobnie jak w przypadku Nikiszowca około 50 minut, a wyruszamy z drugiej filii Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec. Ten znajduje się pod adresem Plac pod Lipami 1.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: W dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, że w RMF Max Śląsk sprawdzamy nietypowe sposoby zwiedzania naszych najbliższych okolic. Dziś akurat w formie questów. Jeszcze jeden quest udało mi się znaleźć w Gliwicach. Nazywa się Żeliwne Skarby i jest trochę krótszy niż poprzednie, bo czas przejścia to tylko 40 minut. Wyruszamy z oddziału odlewnictwa artystycznego Muzeum w Gliwicach. To ulica Bojkowska 37. Tutaj też oczywiście powinniście dostać właśnie takie specjalne arkusze do wypełnienia questu z zadaniami i zagadkami, które wspólnie trzeba rozwiązać. Wszystko dzieje się w tak zwanych Nowych Gliwicach, które zlokalizowane są w niewielkiej odległości od centrum Gliwic, w pobliżu węzła Sośnica, autostrad A4 i A1. Wjazd na teren Nowych Gliwic jest możliwy od strony północnej przez ulicę Kopalnianą, a od strony południowej przez Bojkowską właśnie. Nowe Gliwice to kompleks 4 budynków dawnej kopalni węgla kamiennego Gliwice. Jej historia sięga 1901 roku i w tym czasie powstały też najbardziej charakterystyczne budynki kopalni. Cechownie z łaźnią, maszynownia i kotłownia. Między innymi takie zabytki można tutaj znaleźć. Ich projektantami byli Emil i Georg Zilmanowie, twórcy również katowickiego Giszowca i Nikiszowca, o których już dzisiaj wspominaliśmy w programie A Słyszałeś, że? A kilka lat po tym, jak na powierzchnię wyjechał ostatni wagon węgla, co działo się w 2005 roku, rozpoczęto rewitalizację tego pokopalnianego terenu, odnowiono zabytki, a cały teren został trochę unowocześniony i dziś można go zwiedzać na przykład w formie questu.
1: To jest RMF Max Śląsk.
0: Na dziś to wszystko w programie A Słyszałeś, że w RMF Max Śląsk. Jeszcze kilka takich questowych tras do zwiedzania na pewno da się znaleźć. Poszukamy ich w kolejnym odcinku. A jeśli macie jakieś swoje propozycje, być może też udało wam się w taki sposób zwiedzać nasze okolice, dajcie o tym znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Tutaj czekam na wasze wiadomości i jak zwykle się żegnam. Justyna Borycka, kłaniam się, do usłyszenia w kolejnym odcinku A Słyszałeś, że? Oczywiście w RMF Max Śląsk.
2: RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoli, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: I po reklamie.

0: To się działo w środę w RMF Max Śląsk.
1: Tu RMF Max Śląsk. Czas na kolejny flash. Maciek Warchulski, zapraszam. Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2026-2027 na Politechnice Śląskiej. Na studentów czeka ponad 9500 miejsc na ponad 60 kierunkach studiów. Co to za kierunki, to już jest pytanie do naszego reportera.
2: Przyszli studenci mogą wybierać kierunki, które cieszą się popularnością od lat, takie jak architektura, budownictwo, informatyka czy transport. Będą też kierunki związane z nowoczesnymi gałęziami przemysłu, jak inżynieria lotnicza i kosmiczna, inżynieria biomedyczna czy media społecznościowe. W nadchodzącym roku akademickim uczelnia postawi też na kierunki związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Szczegóły oferty znajdziecie na stronie internetowej uczelni.
1: Te informacje miał dla nas Amadeusz Biurkowski.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Katowice też włączają się do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez cały miesiąc mieszkańcy będą mogli kręcić kilometry dla miasta i walczyć o wygraną. Będzie się liczył każdy przejazd do pracy, do szkoły, na uczelnię, na zakupy, ale też weekendowa wycieczka. A jak można dołączyć do rywalizacji?
3: No jest to bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta. Pobieramy tą aplikację z właściwego dla nas sklepu. Potem w menu po jej zainstalowaniu wybieramy rywalizację. Następnie w zakładce publiczne rowerowa stolica Polski dla miast prezydenckich 2026 i z rozwijanej listy wybieramy Katowice. Możemy też wybrać grupę z listy lub zaproponować nową grupę i razem z przyjaciółmi brać udział w tej rywalizacji.
1: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. O tym informujemy Was na bieżąco. Startuje 9. edycja festiwalu Open the Door w Katowicach. W tegorocznym programie spektakle z napisami po polsku, angielsku, z tłumaczeniem na polski język migowy czy audiodeskrypcją. Festiwal daje szansę, aby oglądać teatr z różnych stron, mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka programowa festiwalu Open the Door.
4: W programie jak zwykle zaprezentujemy przykłady bardzo różnych języków teatralnych, różnych sposobów opowiadania o świecie. Spektakle, które pokażemy, będą dotykać bardzo różnych tematów. Naszymi gośćmi będą m.in. artyści z Belgii, z Irlandii, z Wielkiej Brytanii. Oczywiście wspaniałe polskie zespoły. Ten otwierający festiwal Weekend zaprezentujemy m.in. wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o formę.
1: Tegoroczna edycja festiwalu potrwa do 13 czerwca. A na koniec wracamy do tematu, o którym już informowaliśmy Was na naszej antenie. Wtedy pojawił się dopiero pomysł, dziś już wiadomo, że został on zrealizowany. A mowa o wpisaniu katowickiego osiedla Gwiazdy do rejestru zabytków. Jak informuje lokalny samorząd, osiedle jest już na tej liście. Charakterystyczne wieżowce na Alei Roździńskiego od ponad pół wieku są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Katowic.
0: To dzieje się na Śląsku.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk, z tej strony Justyna Borycka, a przed nami kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że, w którym dzisiaj wracamy trochę do naszego poprzedniego tematu, czyli nietypowego zwiedzania w formie questów. I co najciekawsze, będziemy zwiedzać nie jakieś odległe miejsca, w których prawdopodobnie nigdy jeszcze nie byliście, a nasze najbliższe okolice, na które nawet często nie zwracamy uwagi. Zawsze jednak można odkryć je zupełnie na nowo, szczególnie jeśli akurat są z Wami dzieciaki i chcielibyście wspólnie, aktywnie spędzić czas, jednocześnie dowiadując się czegoś bardzo ciekawego. Dobrym sposobem na takie nietypowe zwiedzanie najbliższej okolicy są właśnie questy, czyli spacery, podczas których musicie wypełniać dane zadania, na przykład rozwiązywać zagadki, odkrywać jakieś nietypowe elementy i co najważniejsze w tym wszystkim, to Wy stajecie się bohaterami tego właśnie zwiedzania. Sprawdziliśmy już, jak wyglądają questy między innymi na Nikiszowcu i w Gliwicach, a dzisiaj wybierzemy się odrobinę dalej do Bytomia, ale też do Złotego Potoku i Żarek. A słyszałeś, że już teraz w RMF Max Śląsk. Justyna Borycka, kłaniam się, witajcie. Zaczniemy jednak od tej najbliższej okolicy, czyli od Bytomia. Tam można spróbować swoich sił w queście pod tytułem Podróż do przeszłości Szombierek. A czym są Szombierki? To dzielnica Bytomia, której korzenie sięgają czasów średniowiecznych. Szombierki w obecnej postaci natomiast to efekt działalności i dorobku Karola Goduli, jednego z najbogatszych przemysłowców górnośląskich, który uczynił z tej, no, dość rolniczej wcześniej osady dynamicznie rozwijający się ośrodek przemysłowy. W efekcie tego w 1869 roku uruchomiono w Szombierkach najnowocześniejszą wówczas na Górnym Śląsku kopalnię węgla kamiennego Hohenzollern. Później ta kopalnia zmieniła nazwę na po prostu KWK Szombierki. Co najciekawsze, nie była to zwykła kopalnia, bo Hohenzollern posiadał pierwszy w Europie podziemny elektrowóz. To już chyba wystarczający argument, żeby to miejsce poznać trochę bliżej. Można oczywiście zrobić to w formie questa, który rozpoczyna się pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu. To ulica Modrzewskiego 2 w Szombierkach. Przejście całej trasy zajmie Wam około 45 minut, więc nie zdążycie się na pewno znudzić. A dokładny punkt rozpoczęcia trasy znajduje się przy tablicy nagrobnej Króla Cynku, czyli właśnie wspomnianego Karola Goduli.
0: To jest RMF Max Śląsk.
5: Dokładną trasę tej wycieczki możecie znaleźć po prostu wpisując w wyszukiwarkę Podróż do przeszłości Szombierek. Na pewno będą dostępne pliki PDF do pobrania ze wszystkimi potrzebnymi zagadkami i całym szlakiem. A co ciekawe, po przejściu całego questu skarb czeka na Was w Wydziale Promocji Bytomia i kontaktu z mediami Urzędu Miasta przy ulicy Rynek 7. Aby go otrzymać, należy podać ostatnie z odkrytych w questie haseł.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: W poszukiwaniu kolejnego ciekawego questa wybieramy się nieco dalej od naszej najbliższej okolicy, ale uwierzcie, że warto. No, wystarczy posłuchać samego tytułu tego questa. Spacer po dnie Jurajskiego Morza w Złotym Potoku. Wystarczy wybrać się do Janowa, żeby taki quest spróbować przejść. A Janów znajduje się w powiecie częstochowskim. Można tutaj trafić na przykład z Myszkowa w kierunku Świętej Anny drogą numer 793. Wyprawę, tą questową już, zaczynamy w miejscowości Złoty Potok na parkingu przy stawie Amerykan. Questowy spacer prowadzi przez dno Jurajskiego Morza, które było tutaj około 200 milionów lat temu. Przedstawia skały, jaskinie oraz źródła krasowe w rezerwacie przyrody parkowe na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Całe przejście zajmie Wam około godziny, a quest jest przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży, chociaż myślę, że dorośli też na pewno wiele ciekawych informacji stąd wyniosą. Podczas wyprawy należy postępować oczywiście zgodnie ze wskazówkami. Będziecie mieli różne zadania, podczas których uważnie trzeba zbierać litery. Doprowadzą one do skarbu ukrytego na dnie Jurajskiego Morza. Na quest warto zabrać ze sobą latarkę. To jeszcze taka przydatna wskazówka, a całość zadań możecie pobrać wpisując w wyszukiwarkę hasło Spacer po dnie Jurajskiego Morza w Złotym Potoku.
0: To jest RMF Max Śląsk.
5: Ostatni kierunek na dziś w programie A słyszałeś, że to Żarki. Miasto leżące w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przebiegają tędy dogodne połączenia drogowe w kierunku Kielc, Częstochowy, ale też Katowic i Opola, więc dojedziecie bez problemu. Dojazd koleją do Myszkowa, stąd autobusami do Żarek, a wyprawę już questową należy rozpocząć z parkingu na ulicy Koziegłowskiej. Quest, który możecie tutaj przejść, nazywa się Żarki wczoraj i dziś szlakiem pocięgla i Dreyfusa. Ma to związek z tym, że Żarki swój rozwój zawdzięczają kupcom i rzemieślnikom. Przywilej organizowania jarmarków żarczanie otrzymali już przed 450 laty, a do dziś targowisko wciąż tutaj prężnie działa. Quest prowadzi Was przez miejsca, gdzie dawniej kupcy sprzedawali swoje towary, a i dzisiaj można robić tutaj różnorodne zakupy, w tym na przykład znabyć wybory żareckich rzemieślników, przede wszystkim słynnych szewców. Podobnie jak w poprzednim queście, również tutaj wędrując należy zbierać literki z rozwiązywanych zagadek, które utworzą hasło dostępu do skarbu. Całość zajmie Wam mniej więcej godzinę.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Na tym kończymy nietypowe zwiedzanie naszych okolic w dzisiejszym odcinku, a słyszałeś, że w RMF Max Śląsk. Jeśli znacie jeszcze ciekawe questowe trasy, które można w naszej okolicy zwiedzić, dajcie o nich znać mailem na adres radio@rmfmax.pl, a chętnie opowiem o nich w kolejnym odcinku, a słyszałeś, że. Za dziś wielkie dzięki, Justyna Borycka, kłaniam się i do usłyszenia. Cześć! Słuchacie RMF Max Śląsk, z tej strony Justyna Borycka, kłaniam się nisko. Jak zwykle o tej porze zaczynamy kolejny odcinek z cyklu A słyszałeś, że. Nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków wspominaliśmy o najciekawszych budynkach szkół w naszym regionie. I dziś ten temat będziemy kontynuować, bo udało nam się powiedzieć tylko o dwóch liceach ogólnokształcących w Katowicach i jednej szkole w Chorzowie. A takich wyjątkowych, pięknych budynków, które albo przypominają Hogwart, albo jakieś szkoły zupełnie z innego świata, jest jeszcze w naszym regionie naprawdę sporo. I dzisiaj przyjrzymy im się bliżej. No to co, zaliczamy ponowny powrót do szkoły, ale w zdecydowanie przyjemnej formie. Justyna Borycka, kłaniam się, zaczynamy. A słyszałeś, że w RMF Max Śląsk. Skoro ostatni odcinek poświęcony najciekawszym budynkom szkół w naszej okolicy zaczęliśmy od Katowic, no to tym razem startujemy od Zagłębia, a dokładniej od Sosnowca. Tam znajduje się bardzo ciekawy budynek dawnego liceum imienia Stanisława Staszica. Jego historia wiąże się jeszcze z Sosnowiecką Szkołą Realną, która była pierwszą placówką o randze szkoły średniej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Tę szkołę otwarto uroczyście w dniu 29 października 1894 roku. Początkowo Sosnowiecka Szkoła Realna mieściła się w przystosowanym do nauczania budynku fabrycznym, ale już 4 lata później przeniesiono ją do nowego, specjalnie na ten cel postawionego gmachu. I o tym budynku właśnie wspominamy w dzisiejszym odcinku, a słyszałeś, że. To neorenesansowa budowla z przestronnymi salami i aulami. No i jak przystało na styl renesansowy, znajdziecie tutaj też bogato zdobione freski. Co prawda to nie Michał Anioł, ale wciąż robią naprawdę piękne wrażenie. Sosnowiecka Szkoła Realna, podobnie jak inne tego typu placówki w zaborze rosyjskim, do którego należało Zagłębie, była nastawiona na rusyfikację młodzieży, ale dzięki temu, że szkoła była prywatna, no to też reżim był nieco lżejszy. Uczniowie mogli na przykład w czasie przerw rozmawiać ze sobą po polsku. Po pewnym czasie zaczęły się tutaj organizować również szkółka patriotyczne, a nawet było powstanie, ale mimo wszystko w tej starej formie placówka funkcjonowała do 1915 roku, kiedy została zamknięta przez Niemców. W 1916 szkołę przemianowano na Wyższą Szkołę Realną, nadając jej obecne imię Stanisława Staszica. Po odzyskaniu niepodległości szkoła znów zmieniła nazwę, tym razem na Gimnazjum Państwowe imienia Stanisława Staszica i w latach międzywojennych ta szkoła wykształciła ponad 600 absolwentów. Na czas wojny niestety działalność została przerwana, ale wznowiona po wojnie w 1957 roku, kiedy szkoła stała się już koedukacyjna. We wrześniu 1970 roku przeniesiono ją w inne miejsce, natomiast w tym budynku, o którym była mowa, został umieszczony Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, a dziś niestety stoi opuszczony.
0: To jest RMF Max Śląsk.
5: W dzisiejszym odcinku A słyszałeś, że przenosimy się już do Zabrza, gdzie warto powiedzieć parę słów o szkole podstawowej numer 5. Ten gmach też wygląda bardzo imponująco, również trochę w klimacie Hogwartu. Został postawiony w latach 1904-1905 według projektu gliwickiego architekta niejakiego Peckiego. Do budowy tego gmachu Pecki wykorzystał opracowane wcześniej przez siebie plany szkoły w Rybniku. Specjaliści mówią, że ten budynek ma styl eklektyczny z nawiązaniami do sztuki gotyku i, uwaga, starożytnego Egiptu. Jeśli potraficie wypatrzeć takie nawiązania, to koniecznie dajcie znać. Mój adres to radio@rmfmax.pl. Podpowiem tylko, że podobno takie odległe egipskie wpływy można znaleźć na przykład w kolumnach w okolicach głównego portalu.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: pora na szkołę w zupełnie innym stylu. Ten budynek, o którym opowiemy za chwilę, już w ogóle nie przypomina Hogwartu ani żadnych tego typu gotyckich klimatów. Natomiast urzeka inną formą. Mowa o pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bytomiu, które powstało w okresie międzywojennym. Dokładniej w 1932 roku pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła z gimnazjalnym planem nauki oraz polskim językiem nauczania w Bytomiu. Tak, to była pełna nazwa szkoły. Niestety, aż do chwili swojego rozwiązania, ta szkoła nie doczekała się uznania przez niemieckie władze za równoprawną ze szkołami niemieckimi. Oznaczało to m.in., że zdobyta tutaj matura nie dawała wstępu na uczelnię w Niemczech, pomimo tego, że Bytom znajdował się wtedy w granicach państwa niemieckiego. Mimo to w murach tej bytomskiej szkoły zdobywało wykształcenie wielu Polaków ze Śląska, Pomorza, a nawet z głębi Niemiec. Gimnazjum zostało zlikwidowane w 1939 roku i odrodziło się tuż po wojnie, w 1945 roku, jako liceum ogólnokształcące, które już rok później przyjęło za patrona Jana Smolenia. To był jeden z nauczycieli przedwojennego gimnazjum, który przez krótki czas sprawował też funkcję powojennego kuratora oświaty na Śląsku. Siedzibą tej szkoły w latach 30. był gmach, który znajduje się przy Alei Legionów 49. Obecnie, jak pewnie kojarzycie, jest to budynek szpitalny. Ale kiedyś równocześnie obok szkoły działały w nim liczne polskie organizacje, no i na przykład wydawnictwo Drukarnia Polska. Po II wojnie światowej liceum zagospodarowało budynek dawnego państwowego gimnazjum realnego, które znajduje się w zasadzie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 i w tym obiekcie obecne pierwsze liceum ogólnokształcące w Bytomiu działa do dziś.
0: To jest RMF Max Śląsk.
5: Na Bytomiu kończymy naszą wycieczkę po najciekawszych budynkach szkolnych w okolicy, ale jeśli znacie jakieś mega ciekawe historie związane ze starymi budynkami szkół na Śląsku i w Zagłębiu, to dajcie znać mailem na adres radio@rmfmax.pl. Dzięki za dziś, Justyna Borycka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku A Słyszałeś, że w RMF Max Śląsk.

0: Panorama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Lepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
14: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.
15: RMF Max.
14: RMF Max Śląsk.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafnik z Witkowski Piona, czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

Come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Ultra w RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, one latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Ta kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów, a jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: Panorama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: 98.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Na czwartek na Śląsku i w Zagłębiu może przynieść sporo chmury i przelotne opady deszczu na termometrach w okolicach 22-23 stopni. Co prawda będzie, no ale wspomniane wcześniej warunki mogą trochę popsuć nam nastroje. Ciśnienie niskie, wiatr południowo-zachodni chwilami zbierze się szybciej. W porywach może dochodzić do 35 km na godzinę. Temperatura powinna być jednak zbliżona do tego, co pokazuje skala, no poza oczywiście tymi momentami, kiedy będzie mocniej dmuchał wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20. Hity
2: na maksa. Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej, ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
17: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Tu jest RMF Max.
20: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
21: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
22: Hity na Maxa.
23: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami. Teraz nowka od Kung, zdajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Max i Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. Max!
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Bądźcie gotowi na sile.

0: Lata RMF Max. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
4: Wielosztuki w RTV.

0: 98.1 FM.
1: Na czwartek na Śląsku i w Zagłębiu może przynieść sporo chmur i przelotne opady deszczu na termometrach w okolicach 22-23 stopni. Co prawda będzie, no ale wspomniane wcześniej warunki mogą trochę popsuć nam nastroje. Ciśnienie niskie, wiatr południowo-zachodni chwilami zbierze się szybciej. W porywach może dochodzić do 35 km na godzinę. Temperatura powinna być jednak zbliżona do tego, co pokazuje skala. No poza oczywiście tymi momentami, kiedy będzie mocniej dmuchał wiatr.

0: jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Informacje imprezowe przy długim weekendzie, bardzo dobrze trafione na Śląsko, więc zaczynamy. Piątek i sobota, nie ma próżnowania, jest dobry balet, jeżeli chodzi o Energy 2000 właśnie w Katowicach. Tutaj rządzi Single Party i Nowa Opaska, to najbliższy piątek, a w sobotę Techno Party, cała ekipa, która będzie pogrywała naprawdę mocniejsze brzmienia. My w kolejce Kas Bałagana, The Bomb, Retro Party i Vixomania, to w Energy 2000 na kolejne tygodnie. Gdzie jeszcze wybrać się w ten weekend? Może House'y w Scenie 54 w Katowicach, albo Spring Promo Night, duża ilość promocji w sobotę, 6 czerwca. Taki plan mają w Tarnowskich Górach. Oczywiście Onyx Music Club zaprasza i mocno się kłania. A propos tego długiego weekendu, który na Śląsku warto by było dobrze i tanecznie skonsumować. No to co? No to może kolejna miejscóweczka, może do Rybnika się wybierzecie, bo Nocy Latino mamy kolejny weekend z rezydentami i tanecznymi brzmieniami. Bartek, piątkowe techno w Sixie, a Saturday Day House Music rządzi house w najbliższą sobotę. To prezentuje się Sixa.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
6: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro.
15: Emocje rosną.
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
17: Jak tak, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: A zdaniem lokalnych synoptyków w ten czwartek na Śląsku i w Zagłębiu to będzie dzień z przelotnymi opadami deszczu, no i sporą ilością chmur. W tym najcieplejszym momencie dnia temperatura powinna być w porządku. Zobaczmy 22-23 stopnie, no ale wiatr wiejący głównie z południa i z zachodu, który chwilami będzie silniejszy, może niestety popsuć nam nastroje. W porywach nawet do 35 km na godzinę będzie dmuchać, także niestety tego, co pokazuje skala, na skórze nie poczujemy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Witajcie po 10:00. Tu cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski-Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Das i jego Zoukaria. RMF.

0: To się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Balza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lata na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Max.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowóz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
3: Już w niedzielę, 7 czerwca, zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Mangs i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski, ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy.

0: Co jak co, ale bez takich hitów to czwartkowo... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max. Za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
13: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
14: Wiem, właśnie wróciłam.
13: Byłaś beze mnie?
14: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
0: Mi fan.
1: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: A zdaniem lokalnych synoptyków w ten czwartek na Śląsku i w Zagłębiu to będzie dzień z przelotnymi opadami deszczu, no i sporą ilością chmur. W tym najcieplejszym momencie dnia temperatura powinna być w porządku. Zobaczmy 22-23 stopnie, no ale wiatr wiejący głównie z południa i z zachodu, który chwilami będzie silniejszy, może niestety popsuć nam nastroje. W porywach nawet do 35 km na godzinę będzie dmuchać, także niestety tego, co pokazuje skala, na skórze nie poczujemy.
0: RMF Max.
1: RMF Max Śląsk.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival.

0: sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Gramy.
5: Nie oceniamy.
4: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Czwartek w miastach Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego pod znakiem przelotnych opadów deszczu i jednak sporego zachmurzenia. Synoptycy mówią, że na termometrach 22-23 stopnie, więc całkiem nieźle, no ale silniejsze podmuchy wiatru niestety zrobią swoje. Wiać ma od południa, od zachodu, w porywach 35 km na godzinę, więc będzie się to dało poczuć i choć będzie w miarę przyjemnie, to jednak momentami trzeba będzie się schować co najmniej pod parasol. Ciśnienie jest niskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Hity na maksa.
9: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze spred ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie. Za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie Numa Numa Jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicior ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Zach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Ten dzień dopala Max.
8: Halo,
7: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest Riri, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje, zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania, będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
21: Wiem, właśnie wróciłam.
20: Byłaś beze mnie?
21: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
22: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
24: I po reklamie.
0: Czwartek w miastach Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego pod znakiem przelotnych opadów deszczu i jednak sporego zachmurzenia. Synoptycy mówią, że na termometrach 22-23 stopnie, więc całkiem nieźle, no ale silniejsze podmuchy wiatru niestety zrobią swoje. Wiać ma od południa, od zachodu w porywach 35 km na godzinę, więc będzie się to dało poczuć i choć będzie w miarę przyjemnie, to jednak momentami trzeba będzie się schować co najmniej pod parasol. Ciśnienie jest niskie.
24: Hity na maksa.
12: RMF Max Śląsk.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: No to się doczekaliście na Śląsku i mamy długi weekend, więc warto by było zaplanować sobie, co robicie, gdzie się doskonale bawicie. A w RMF Max oczywiście mamy kolejne informacje, które na pewno wam pomogą. Energy 2000 na pewno też pomoże, bo mamy imprezę piątkową i nową opaskę, mamy single party i oczywiście świetny piątkowy wieczór, ale techno, mocniejsze uderzenie jest grane podczas sobotniej nocy i tak grawa się w Energy 2000, doskonała nuta. Świetni rezydenci i fajny cel imprezy to cel w Rybniku na piątek i na sobotę, szykujcie się na ten do zdania. Hausy rządzą w sobotę, a w piątek, jutro mocniejsze uderzenie i techno, tak prezentuje się Sixa, jeżeli chodzi o granie weekendowo, długo weekendowe. W sobotę, jeżeli macie ochotę na hausy, to duża ilość remiksów i takich znanych rzeczy pojawi się w samych Katowicach, oczywiście w scenie 54, więc jest w czym wybierać. No tak, no chyba, że skorzystacie z fajnych promocji i tutaj pojawicie się w Tarnowskich Górach, bo w Tarnowskich Górach oczywiście mamy Onyx i Onyx prezentuje taki promo night. Doskonałej zabawy, wracam do was za 2 godziny.
2: Reklama. Wielo sztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź nowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: I hity pod same drzwi.
10: For free.
9: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
12: A zdaniem synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś sporo chmur. Te chmury przynosić będą przez cały dzień przelotne opady deszczu, natomiast tych opadów więcej ma być do południa niż później. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, no bo niestety sytuacja jest na tyle dynamiczna, że jeszcze wiele może się zmienić. Wszystko z powodu wiatru, który też hula nam w regionie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22-23 stopnie. Wiatr wiać ma od południa i od zachodu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: Ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Bądźcie gotowi na Silesia.

0: RMF Max.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dubdogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
7: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.
20: A zdaniem synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś sporo chmur. Te chmury przynosić będą przez cały dzień przelotne opady deszczu, natomiast tych opadów więcej ma być do południa niż później. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, no bo niestety sytuacja jest na tyle dynamiczna, że jeszcze wiele może się zmienić. Wszystko z powodu wiatru, który też hula nam w regionie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22-23 stopnie. Wiatr wiać ma od południa i od zachodu.
19: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

0: Peset i jego dom nad wodą. To jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak,
0: się.
1: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał
1: on,
0: chodzi.
1: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z etatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
11: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
14: Śląsk 88 i 1 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: A my sprawdzamy sobie, co tam nowego w pogodzie na Śląsku i w Zagłębiu. No i zdaniem synoptyków ten dzień aż do wieczora zapowiada się, no taki trochę w kratkę, albo jak kto woli, na dwoje babka wróżyła. Przelotne opady deszczu nie są wykluczone. Na termometrach w ciągu dnia teraz jeszcze w okolicach 22 stopni, później w okolicach 15-16, no a nocą nawet 12. Ciśnienie pozostanie cały czas niskie, więc możecie lekko przysypiać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
17: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry. Witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
19: Wiosna, słońce i dobry moment na nowe auto. W Toyota Dobrygowski Rybnik czekają super promocje na modele Toyota Aygo X, Yaris, Yaris Cross i Toyota CHR. Teraz w wyjątkowych ofertach. Yaris już od 89 300 zł. Yaris Cross od 108 800 zł. Toyota CHR od 119 700 zł. A jeśli myślisz o czymś większym, nowa Toyota RAV4 już dostępna od ręki z dodatkowymi korzyściami. Wpadnij, sprawdź i rusz drogę jeszcze tej wiosny. Toyota Dobrygowski Rybnik Prosta 110.
20: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
21: Wiem, właśnie wróciłam.
20: Byłaś bez mnie?
21: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans. Zdrowid. I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Śląsk 88.1 FM.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: W tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Bądźcie gotowi na Silesia.

0: RMF Max. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
1: I po reklamie.
2: A my sprawdzamy sobie, co tam nowego w pogodzie na Śląsku i w Zagłębiu. No i zdaniem synoptyków ten dzień aż do wieczora zapowiada się, no taki trochę w kratkę, albo jak kto woli, na dwoje babka wróżyła. Przelotne opady deszczu nie są wykluczone. Na termometrach w ciągu dnia teraz jeszcze w okolicach 22 stopni, później w okolicach 15-16, no a nocą nawet 12. Ciśnienie pozostanie cały czas niskie, więc możecie lekko przysypiać.
0: RMF Max. RMF Max Śląsk.

0: Damian Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Informacje imprezowe przy długim weekendzie. Bardzo dobrze trafione na Śląsko, więc zaczynamy. Piątek i sobota, nie ma próżnowania. Jest dobry balet, jeżeli chodzi o Energię 2000 właśnie w Katowicach. Tutaj rządzi Single Party i Nowa Opaska. To najbliższy piątek, a w sobotę Techno Party. Cała ekipa, która będzie pogrywała naprawdę mocniejsze brzmienia. W kolejce Kasba Łagana, The Bomb, Retro Party i Vixomania. To w Energii 2000 na kolejne tygodnie. Gdzie jeszcze wybrać się w ten weekend? Może House'y w Scenie 54 w Katowicach, albo Spring Promo Night. Duża ilość promocji w sobotę, 6 czerwca. Taki plan mają w Tarnowskich Górach. Oczywiście Onyx Music Club zaprasza i mocno się kłania. A propos tego długiego weekendu, który na Śląsku warto by było dobrze i tanecznie skonsumować. No to co? No to może kolejna miejscóweczka, może do Rybnika się wybierzecie. Po Nocy Latino mamy kolejny weekend z rezydentami i tanecznymi brzmieniami. Bartek, piątkowe techno w Sixie, a Set V Day House Music rządzi house w najbliższą sobotę. To prezentuje się Sixa.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowoz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro.
14: Emocje rosną.
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
16: Wiem, właśnie wróciłam.
15: Byłaś beze mnie?
16: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
17: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
21: Siedzę na Maxa.
7: Śląsk 88.1 FM.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama.
2: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.

Jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Niko i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra. RMF Max.

0: Bałsa w RMF Maxi wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.

0: Max. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Jak zakupy nie tylko...

0: RMF Max. Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: znamy. Alex Lemirage w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Już w niedzielę 7 czerwca zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hit na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15:00.

0: jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Mocno, świeżo.
13: Leć na Maxa razem z tym.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Latka w RMF Maxi, jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne burgery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Rybit sączy się z głośników, Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend.
2: That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że...

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowoz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 8 do 13 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
8: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem uplasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu się łapie flow.
18: Made my day.
17: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
4: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Śląsk 88 i 1 FM.

0: Dawno to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na Maxa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Max. Reklama.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
17: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z etatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowo-wata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na trzystawy.pl.
18: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
19: Zaprawy?
18: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
19: No, dobrej jakości.
18: Jaka?
19: No, niedroga.
18: I dokąd po nią pojedziemy?
19: No, do Bricomana.
20: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
22: I po reklamie.
23: That's the spirit.
24: Tu są moi ludzie.
25: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Energy 2000

0: sobotę Techno Energy za konsoletą Matt Muscle, WRK, Sunspokers, Simon Bizon i Victoria Nox. Ta noc to czysta moc. Energy 2000 Katowice poleca RMF Max.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: CY 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawia

0: ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margherita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Irlandii. Parkour-roller coasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już w niedzielę, 7 czerwca, zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak działać, to na maksa.
17: Hit za hitem.
16: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicole Kidman. No wie co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexha i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: No jak są pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na maksa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na maksa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. Wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
9: Już w niedzielę 7 czerwca zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manx i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max Śląsk.

Sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia, 3 czerwca, obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem, ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19.

0: magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
2: Wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.

0: Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na Maxa.
12: Śląsk 88.1 FM.

0: Taki mamy weekend w RMF Max. To był Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Niech takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend, trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Sombr w RMF Max.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
15: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
15: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
19: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
18: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
20: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
21: Wiem, właśnie wróciłam.
20: Byłaś beze mnie?
21: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
22: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
24: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
25: I po reklamie.
26: RMF Max.
27: RMF Max Śląsk.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. Taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i niech na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajnie nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila, lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i dobry Before jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie.

0: Kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max. To muzycznie za chwilę.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty to...

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie. RMF

0: The Fight of Aphelia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule, Taylor Swift. No a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: sobotę Techno Energy. Za konsoletą Matt Muscle, WRK, Sunspokers, Simon Bizon i Victoria Knox. Ta noc to czysta moc. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: I po reklamie. RMF Max.
2: RMF Max Śląsk.

0: Czerwcowe Love, California Love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Fagier, szybko biegnij po podbiera!

aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. To jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden żołądek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie, no, córcz, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: 3663 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
24: W RMF Max hit za hitem.
23: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Dua Lipa, podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy, specjaliści mówią, że psy to więcej czują, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my opowiadamy. Nie, no tu polityki nie ma. To jest dobra nuta i weekend XXL. Justin Bieber.

0: Brzmienie w ogóle w roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way You Are to był David Guetta remix. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No, mógłby, czy nie? No, David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
24: I po reklamie.
25: Rządzimy hitami od zawsze.
26: Tak się gra.
25: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki. Matillo, Without You w RMF Max.

0: Piku! No, biedraka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Mas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max! Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
9: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

komu miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpikowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, hicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń. Kule kamforowe, liście laurowe. Regularne sprzątanie. Patrzmy.

0: weekend XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie, pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło, bye bye.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
6: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Max. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

0: Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.